0: Tu RMF Classic, dochodzi godzina 11.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: W większości regionów dziś niewielkie zachmurzenia, ale nie obawiajcie się, chwile ze słońcem też będą możliwe, tylko lokalnie na południowym wschodzie. Zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i w tym regionie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach 19 stopni na północnym wschodzie, a także na wybrzeżu około 23 stopnie w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
3: Nazywam się Marla Radowicz.
4: Tu Igor Herbut.
5: Tu Krzysiek Zalewski.
6: Cześć. Cześć.
7: Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
8: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Cześć kochani, witam was jak co tydzień. Mam nadzieję, że moje ostatnie spotkanie wam się spodobało. Mam nadzieję także, że spodoba się i dzisiejsze, bo moim rozmówcą jest ktoś bardzo, bardzo szczególny, charakterystyczny, kolorowy. Przynajmniej kiedy się pojawia jego nazwisko, tak właśnie myślę i nigdy nie wiem, w jakim wydaniu się pojawi. Panie i panowie, Michał Piluk! Cześć, Pieroszku!
2: Cześć, kochana.
1: Nie, bo nawet ty się tak zmieniasz. Ty no. Tak, wiesz, masz raz takie włoski, raz takie białe, kucyk w ogóle. Ja uwielbiam cię oglądać. Zawsze masz jakąś fajną biżuterię. Wspaniałą. Zawsze masz fajne ubrania, fajne buciory. No po prostu jesteś bardzo inspirujący.
2: Dziękuję pięknie, ale nie wiem, no tak mam trochę.
1: To lubisz powiedzieć... bawić się imidżem.
2: Ja w ogóle lubię się chyba bawić.
1: Bawić, a,
2: tak po prostu.
1: Okay.
2: Ale to tak trochę jest tak samo, jak ja patrzę na ciebie. No ale Kasia, tak jest. Jak ja od pamiętnych lat, jak widziałem, to byłem zauroczony. Jak ja cię pierwszy raz zobaczyłem, byłem zestresowany bardziej niż na castingu do teatru. Naprawdę. Bo jesteś dla mnie niesamowitą artystką.
1: Tak. Cicho, kolorowo. Ty jesteś moim gościem.
2: Ale ja też to muszę powiedzieć, bo ty mnie tak ładnie przywitałaś. No ja kocham i to tak i twórczość twoją, i płyty, i też to, że ty się nie boisz iść w różnych kierunkach. Nie idziesz za tym.
1: Boję.
2: Jak ten, ale ja też się boję pewnych
1: no
2: rzeczy.
1: Właśnie.
2: Ale mimo wszystko ta chęć jest silniejsza. No to sobie pocukrowaliśmy. Jesteś dla mnie jednym z najbardziej wybitnych polskich artystów.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kocham cię.
1: Dziękuję
2: za to.
1: Bardzo. Słuchaj, zanim weszliśmy już tutaj na antenę, to gadaliśmy sobie tak. O tym, że tak naprawdę media w ogóle, prowadząc rozmowę z artystą, z kimkolwiek, no nie są przygotowane w ogóle i tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Nie znają się nawet na nazwiskach. Ty odszedłeś z telewizji, bo postanowiłeś się skupić teraz na teatrze.
2: Tak.
1: No i kiedy przeprowadzano z tobą wywiad, padło takie stwierdzenie, że dlaczego teatr? A ty powiedziałeś na to, że przecież od 9 lat w teatrze i ten ktoś nie wiedział. To, to są straszne wstydy moim zdaniem. No to opowiedz o tym teatrze, bo jestem bardzo ciekawa.
2: Wiesz co, z tym teatrem to jest tak bardzo skomplikowana sytuacja, bo to byśmy musieli sięgnąć, żeby tutaj opowiedzieć. Mniej więcej jak miałem lat może 5, może 6.
1: To w Kielcach,
2: tak? W Kielcach, tak. Ja, jako dziecko. Moja mama kochała oglądać filmy w takim cyklu Perły z Lamusa. Oglądać mi bardzo
1: tak, dużo. Ja też, tak. Perły z Lamusa.
2: Starego kina, tak. Takiego, wiesz, z wielkimi nazwiskami. I ja byłem zafascynowany tym. Ja byłem zafascynowany tym, że ja chciałem wszystko jako dziecko.
1: No wiadomo.
2: Ale mi się to zmieniało. I bardzo szybko uświadomiłem sobie, że żeby w życiu móc być...
1: W jednej dziedzinie chociaż, ale to trzeba się temu
2: w jednej,
1: poświęcić.
2: Ale takiej multidyscyplinarnej, tak. I co ci to da? Na pewno zawód artystyczny. Bo tam możesz się wcierać w różne rzeczy.
1: A wierzyłeś, że da się z tego wyżyć?
2: Zawsze myślałem, bo ja czytałem tylko o największych wynagrodzeniach w Hollywood.
1: Tak?
2: I mówię, ty, jakie łatwe pieniądze.
1: No widzisz, ja marzyłam o byciu artystką, ale zawsze wiedziałam, że muszę mieć jakiś zawód. Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, tancerzem, aktorem Michałem Pirugiem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Michałem Pirugiem.
1: Pewnie tak jak ja, gdzieś idąc do tych marzeń, bo ja na początku marzyłem o szkole teatralnej, później chodziłem do tej szkoły, później zacząłem tańczyć, bo jeszcze przez przypadek poszedłem do teatru i nagle się otworzyła głowa. Ten taniec był dla mnie niezmiernie ważny, tylko rodzice chcieli, żebym poszedł na studia, które dają ci pracę. Mhm. Powiedzieli, chcesz być tancerzem, to musicie być na to stać. No więc, trenowałem codziennie po kilka godzin, nawet chyba po 8 w pewnym momencie. W nocy pracowałem w knajpie.
0: Tego nie doczytałam
1: tak,
0: się.
1: Tak, jako kelner. A w międzyczasie tak instruowałem, wtedy to się nazywało kwadransowy klub grubasa. I chodziło o to, że osoby przy tuszy ćwiczyłaś aktywności fizyczne pobudzające, żeby wyrabiali kondycję i trochę tej tuszy zgubili ewentualnie. Tam prowadziłem zajęcia z jogi, prowadziłem zajęcia z tańca dla dzieciaków, więc byłem hostem na różnych wydarzeniach. Dla RMF-u notabene prezentowałem ulotki też jako dzieciak, żeby dorobić do tego, żeby mi było stać na tą pasję, żeby mieć pieniądze na to, żeby się uczyć tego tańca. Potem dosyć szybko przeszedłem do momentu, kiedy mnie zaangażowano do teatru tańca. No ale jak sobie ja wtedy pomyślałem, że no teraz zarabiam ze sztuki, to też były początki, kiedy telefonia komórkowa się pojawiła. Ten telefon miałem, no przecież mogę, popracuję. I przyszedł pierwszy rachunek telefoniczny i on był wyższy niż moje wynagrodzenie w teatrze.
0: Oh my gosh.
1: I sobie pomyślałem, no dobra, to coś jest nie tak. No ale chyba pasja wygrywa. No to ty wiesz też najlepiej, że jeżeli coś kochasz, to zagryzasz zęby, znajdujesz sposoby, żeby dorobić gdzieś z boku w jakichś takich dziedzinach, które nie kolidują z tym czasem, który musisz poświęcić na tą pasję. I tak też się stało. A po drugie moja mama zrobiła błąd, bo powiedziała, że jak mnie zostawiali, odwiedzili mnie do Krakowa, bo postanowiłem się przeprowadzić i mama dała mi kartę.
0: I to strasznie ponoć przeżyli w ogóle, że ty z domu wyjeżdżasz.
1: Oni byli już trochę przyzwyczajeni, ale no też chcieli mnie zatrzymać, bo oni uważali, że to nie jest najlepsza droga. Bo uważali, że fajnie jest studiować coś, co ma sens, co ci przyniesie zawód, a taniec powinien być traktowany hobbystycznie, zwłaszcza, że ja bardzo późno zacząłem tańczyć, więc raczej nikt nie rokował, że to jakiś tam sukces odniosę.
0: No i dobrze, odwieźli cię do Krakowa.
1: I dała mi taką kartę. I powiedziała, że jak już cię skończą pieniądze, to śmiało dzwoń, wrócimy po ciebie.
0: Do rozmowy z choreografem, tancerzem i aktorem Michałem Pirugiem wrócimy już wkrótce, oczywiście w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic choreograf, tancerz, jak się okazuje, i aktor Michał Piruk.
1: Każdy ma jakieś swoje przeżycia.
0: Ty taki euforyczny jesteś, przynajmniej tak mi się wydajesz.
1: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
0: No, tak bywa.
1: Bywa,
0: czasami,
1: prawda?
0: Tak.
1: Więc ja mam trochę na zasadzie wyparcia. Jak się dzieją bardzo złe rzeczy, to ja jestem jak Scarlett O'Hara. Ale o tym to pomyślę jutro. I teraz się patrzę, jak to jest ładne, jakie to jest ładne i jak fajnie spędzić czas z kimś
0: innym. Ale ponoć to tak właśnie należy.
1: Tak powinno chyba się robić.
0: Bo zawsze tak umiałeś, czy się nauczyłeś po drodze?
1: Śmiejesz, jestem trochę... Bo ja mam jakiś silny system wyparcia. Nie zawsze mi się to udawało. Pamiętam taki moment w Teatrze Tańca, jeszcze Kielskim Teatrze Tańca. Zbliżaliśmy się do pierwszej premiery, kiedy już z adeptów wszedłem do teatru i pierwszy raz...
0: To jeszcze w Kielcach.
1: W Kielcach, taką dosyć dużą rolę. Piotrek Galiński wtedy był choreografem tego spektaklu. No i wydarzyła się dosłownie na parę dni przed premierą, no w mojej rodzinie duża tragedia. To jak gdyby... Jakbyś nie chciała, to gdzieś w tobie siedzi, no, zwłaszcza jak jesteś dzieckiem. I ja chodziłem na te próby, ale się nie mogłem skupić. No i cały czas ochrzan. I w pewnym momencie ja tam powiedziałem, że tak, no ale jestem w takiej sytuacji. I dyrektorka wtedy popatrzyła na mnie i powiedziała, okej, ale to jest twój prywatny dramat. Za parę dni wejdą na widownię ludzie, którzy płacą. I nie powiemy im, że jedna z głównych ról przeżywa dramat życiowy, więc od ciebie zależy decyzja, czy jesteś w stanie wejść i się odciąć i zrobić swoją pracę najlepiej, jak powinieneś, czy zamieniamy na dublera. No i znowu wpłynęło na moją ambicję, że
0: no dobra, gdzie?
1: tak. Zrobię, oczywiście. I też przedziwne, że nauczyłem się tą tragedię wykorzystać do zbudowania tej roli i rozwinięcia tej roli. Bo akurat ten mój bohater w pewnym momencie umierał i z przedawkowania w euforycznym zakochaniu.
0: To było ale... być czy brać.
1: Skąd ty? A niby nic nie wiem. I potem się nauczyłem patrzeć na takie rzeczy, na takie kłody, które nam życie rzuca pod nogi, że możemy nad nimi siedzieć i rozpamiętywać, się zastanawiać, czemu nas to spotkało, albo przyjąć i przefiltrować w głowie, jak możemy to wykorzystać na własną siłę.
0: Do poruszającej rozmowy z Michałem Pirugiem wrócimy niebawem w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Michałem Pirugiem. Czyli w czym grasz?
1: No, teraz dużą rolę będę u Hadzie Szody, główną rolę męską w Rycach. Oprócz tego tam w teatrze i tak dalej.
0: Ale ty mówisz też o filmie?
1: O filmie, tak. Jest jakieś dwa seriale, propozycje. Jeden tam małą rzecz robiłem. Tylko, że wiesz, małą dlaczego? No bo jak jesteś bardzo znana, no to ci dadzą rolę cameo. I teraz znana osoba się pokaże, jak coś tam robi. No bo ciężko ci budować rolę w momencie, kiedy się pojawiasz na ekranie, wszyscy mówią, ty, ten stop model, ten od modelek, czy tam, ta od po prawej do lewego.
0: Ta.
1: No bo tracisz jak gdyby twarz aktorską, czyli materiału, z którego można stworzyć.
0: Tak, ja też zauważyłam, że niektóre polskie filmy ciężko mi się ogląda, bo znam prywatnie w ogóle osoby, nie?
1: Tak.
0: I
1: jest to dziwne, że...
0: Dziwne, tak.
1: Tak, no to teraz wszyscy cię znają i wiedzą, że ty nie jesteś policjantem, tylko ty prowadzisz top model.
0: No tak.
1: I twoja percepcja trochę inaczej
0: patrzy. Trzeba coś zrobić, żeby do końca życia nie być tym Hansem Klossem, nie?
1: To nie jest łatwe. Ale podjąłem
0: ryzyko,
1: podniosłem rękawicę wyzwaną, rzuconą przez życie. No sam sobie na to też zapracowałem. Być może za długo, być może gdybym nie zrobił 15 sezonów z rzędu, a 4, potem zmienił program, to by było trochę inaczej.
0: Tak.
1: No a ja po prostu się rozsiedziałem tam, mówię, dobra, zbierz tą dupę i idź dalej po nowe.
0: Tak.
1: No i poszedłem i zobaczymy. Na razie jestem zafascynowany, jest jakiś tak, czuję energię z powrotem.
0: Jest nowe.
1: No bo jest nowe.
0: I jest nowe wyzwanie też.
1: Jest, ale w ogóle ja się poczułem znowu tak, jakbym sobie zrobił odświeżenie o 25 lat swojego wieku, że budzę się rano, mówię, dobra, i co dalej, co dzisiaj będzie? A tam się budziłem, no jest znowu plan. To jest złe, jak tak masz. Możesz tak miewać, ale jak to się staje przy każdym podejściu do projektu, no to gorzej. Bo ja jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym.

0: życiowym i tym taternikiem na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne, scena jest magiczna, ale też tak bardziej przyziemnie teraz. No. Zrobiłem firmę kosmetyczną. Wszyscy się dziwią. Ale ja ją zrobiłem też z takiego poczucia, bo ja jestem trochę matką Teresą, Joanną Dark i jeszcze kilkoma innymi naiwnymi postaciami historii, że zrobię coś, co jest takim hołdem dla natury. Rozumieliśmy naturę. Znaliśmy rośliny, znaliśmy wartości tego, co żyje wokół nas i co z tego można zrobić. I połączę z technologią i na nowo wprowadzę. A oprócz tego, że to zrobię, to jeszcze zrobię to na tyle uczciwie, że dam ci to w cenie, której to jest przystępne.
1: Kiedy?
0: A już nawet to wypuściłem. Nie chodziło tylko o rewelacje dla siebie samego, tylko chciałem dać coś, co mnie denerwuje, że wydajemy ciężko zarabiane pieniądze i te rzeczy nie działają. A wiem, że mogą działać. Zrobiliśmy dla kobiet pewne rzeczy, dla młodzieży pewnych rzeczy, żeby ułatwić taki... I to działa, naprawdę działa.
1: Do poruszającej rozmowy z Michałem Pilugiem wrócimy niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic choreograf, tancerz, jak się okazuje, i aktor Michał Piruk.
1: Wiesz, czym się zawsze będziesz kojarzyła? Z zaduszkami.
0: Co ty gadasz?
1: Zaczyna się 1 listopada i Marek Niedźwiecki w Trójce po raz pierwszy puścił twoją płytę Kamień. I to było po 24. I to po prostu zaczynały zaduszki. A w ogóle płyta jaka?
0: To w ogóle dobrze, że ci się tak kojarzy, dlatego tak, że ja cały rok czekam na 1 listopad. Kocham te święta, a szczególnie teraz, kiedy umarli moi rodzice, to w ogóle, wiesz, no, jest to
1: magiczny
0: dzień. Natomiast ja zawsze kocham, ja jestem z 5 listopada, więc dla mnie, wiesz, od 1 listopada zaczyna się życie.
1: Ale to tylko, no tak jest, bo to jest też wyjątkowy dzień. Nie tylko dla nas osobiście, ale w ogóle jest jakaś energia tego dnia. Ale dzisiaj jeszcze powiem jedną rzecz. Jak byłem tancerzem i pracowałem w teatrze, jak szedłem do teatru i mnie wyzywały dzieciaki, to ja zawsze sobie myślałem, a za chwilę wyjdę na scenę, ludzie będą się zachwycać, będą w magicznym świecie. Ale żeby mi było stać na ten świat, to pracowałem w rzeczonej knajpie, co powiedziałem wcześniej. I wiesz, kim byłem wtedy? Kają, która wydała jak ja kocham tą płytę.
0: Ja też kocham tą
1: płytę. Ja sprzątałem, rozkładałem ogródek, zamykałem ogródek.
0: Ta płyta jest wciąż za nowoczesna nawet dziś.
1: Na czasy. Tak. Kocham tę płytę, tylko że mieszałem cię, jak otwierałem knajpę, to leciała jaka. A wieczorami leciał Górecki, bo już byłem tak zmęczony, że włączałem pieśni.
0: Ale kochany jesteś, bardzo ci dziękuję.
1: Naprawdę.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Ale ja ci dziękuję, bo moje życie było też dużo bogatsze ze względu na twoją twórczość.
0: Yes. Michałek, musimy kończyć. A ty mi,
1: już
0: to ja dochodzę
1: wychodzić
0: do jakiejś puenty, to ty mnie znowu zbijasz. Dobra, my się no a to teraz. Nie, no to teraz.
1: Dobra,
0: się
1: koniec,
0: musimy,
1: definitywnie
0: musimy
1: koniec.
0: Się pożegnać, ale bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo ja dziękuję.
0: Jesteś naprawdę wspaniałym rozmówcą, interlokutorem. Boże, strasznie dla mnie trudne z moim R słowo. Myślę, że to była bardzo ciekawa rozmowa, ale naprawdę nie dotknęliśmy tylu ciekawych rzeczy, bo ty żyjesz bardzo ciekawym życiem. Jesteś bardzo aktywny, otwarty i właściwie no, ciągle się gdzieś kręcisz. Zaimponowałeś mi w ogóle swoimi podróżami, bo ja w ogóle nie zbliżam się nawet do połowy twoich doświadczeń, więc myślę, że byłoby o czym gadać kolejny raz i może kiedyś po prostu wrócimy do kontynuacji, co?
1: Bardzo chętnie.
0: No, jak super.
1: Ja się zgadzam zawsze na rozmowy, jest mi bardzo miło.
0: Kochani, dziękujemy wam bardzo za uwagę.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że bawiliście się chociaż w połowie tak dobrze jak my. No co, ja dziękuję bardzo tobie, Michał, a wam też za uwagę. No i oczywiście zapraszam za tydzień. Dziękujemy bardzo, dobrego życia.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Take Me to Church w wersji instrumentalnej usłyszeliśmy w RMF Classic, ale pewnie Wam także pojawiła się w głowie piosenka Hozier'a. Już teraz Jadwiga Polus zabierze nas nie do kościoła jak Hozier, a do lasu.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: Dziś zabieram Was w podróż do miejsc, gdzie las nie tylko jest miejscem spaceru, ale czasem nauczycielem, a nawet terapeutą. Naszą wędrówkę rozpoczynamy w Japonii. Tam narodziło się Shinrin-yoku, czyli leśne kąpiele. To określenie wprowadziła Japońska Agencja Leśnictwa w 1982 roku. I miało być to zachętą do świadomego przebywania w lesie. I nie chodzi o marsz z kijkami ani zdobywanie szczytów, a wręcz przeciwnie. Spacer powolny, pełen przystanków, a najważniejszym zadaniem jest uruchomienie wszystkich zmysłów. Leśne ścieżki są łagodne, oznakowane, na trasie znajdują się też miejsca przeznaczone do zatrzymania, do ćwiczeń oddechowych i do medytacji. W sezonie spacerom towarzyszą także certyfikowani przewodnicy, którzy pomagają uczestnikom zwolnić tempo, uważniej doświadczyć lasu. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest las rekreacyjny Akasawa w prefekturze Nagano. To właśnie tutaj, wśród ponad 300-letnich japońskich cyprysów hinoki, narodziła się idea terapeutycznych spacerów. W Japonii działa dziś ponad 60 certyfikowanych baz leśnej terapii. Wielu z nich czekają specjalnie przygotowani Forest Therapy Guides, a więc przewodnicy leśni, którzy znają nie tylko ścieżki, ale także podstawy fizjologii i wpływu lasu na organizm. Są również leśni terapeuci. Prowadzą bardziej rozbudowane programy z elementami relaksacji, ćwiczeń oddechowych czy uważności. W Japonii podobnych miejsc jest znacznie więcej. Okokuji Rest Forest w prefekturze Ibaraki, Shirakami-sanchi to z kolei las wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czy górski szlak Nakano-sawa Walking Trail w prefekturze Gunma. Wszystkie należą do oficjalnej sieci certyfikowanych tras terapii leśnej. Moda na leśne kąpiele szybko przekroczyła granice Japonii. W Niemczech i Austrii organizowane są na przykład spacery pod nazwą Waldbaden, prowadzone przez certyfikowanych przewodników w Lesie Bawarskim, w Schwarzwaldzie czy w Parku Narodowym Berchtesgaden. Organizowane są tam także regularne spacery. W Finlandii podobne zajęcia odbywają się w parkach narodowych, m.in. w Nuksio pod Helsinkami i Repovesi, gdzie leśne kąpiele stały się elementem oferty turystyki wellness. Podczas tych wakacji warto wybrać się na szlak, na którym nieważna jest liczba kroków, ale czasem po prostu nieśpieszny moment, w którym las przypomni nam, jak dobrze jest zwyczajnie zwolnić tempo.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
0: Śpiew ptaków, szelest liści i promienie słońca zamienią się w piosenkę U2, With or Without You.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.

Za chwilę usłyszymy w RMF Classic piosenkę Life for Rent brytyjskiej artystki Dido. Utwór pojawia się w serialu Niewybrani. To psychologiczny thriller o młodej matce, która żyje w zamkniętej, konserwatywnej wspólnocie religijnej. Kiedy w jej życiu pojawia się tajemniczy Sam, bohaterka zaczyna dostrzegać niedoskonałości w świecie, który dotychczas uznawała za jedyny możliwy.

Wielkimi krokami zbliża się 18. Tym samym kończymy sobotnie popołudnie relaksu w rytm wyjątkowej muzyki. Chociaż dobrej muzyki nie zabraknie, bo już niedługo przywita Was Tytus Hołdys, który poprowadzi program muzyczny przepełniony wspaniałymi opowieściami i równie wspaniałą muzyką. Ja dziękuję za wspólny odpoczynek, leśne wędrówki, książkowe opowieści, ławeczkowe rozmowy oraz wiele innych atrakcji, w których razem wzięliśmy udział. Życzę dobrego wieczoru, bo 8 sierpnia to data wyjątkowa i zapraszam do Ogrodu Botanicznego jutro o godzinie 14. Kłaniam się, Julia Sarzyńska.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kiedy Lena znalazła się w środku, uderzył ją zapach świeżego prania, gotowanych warzyw i brudnych pieluch. Była to specyficzna kombinacja, obcalenie i niezbyt przyjemna. Blondynka posadziła dziecko na krzesełku. Chłopcu włączyła bajkę w telewizji, a trzeciego malucha wzięła na ręce, bo rozwrzeszczał się na widok obcej osoby w mieszkaniu. Przepraszam, że wam przeszkodziłam. Rzuciła policjantka, wyjęła swój notes i otworzyła na wolnej stronie. Muszę poznać pani personalia. Potem poszuka pani dowodu. Powinnam spisać numery z dokumentów. Malwina Maciąg, powiedziała szybko kobieta i sięgnęła do torebki leżącej na stole, po czym jedną ręką wyciągnęła dokument. Mając trójkę dzieci, człowiek szybko uczy się ekwilibrystyki. Uśmiechnęła się zadziornie. Ta Daria była trochę dziwna. Jakoś czułam, że z nią coś jeszcze będzie. Co pani ma na myśli? Powiem szczerze, że ona nie była zbyt miła, oświadczyła Malwina i urwała, widząc pochmurne spojrzenie Leny. Nikt nigdy do niej nie przychodził. Zachowywała się jak jakaś postać z filmu. Zanim wyszła z mieszkania, wyglądała trzy razy przez barierkę, potem gapiła się na parking, a czasami wracała do domu i czekała, aż wszyscy opuszczą klatkę. Wyraźnie się kogoś obawiała. Może tego, który ją wtedy skrzywdził? Sama sobie odpowiedziała. Na początku było mi jej szkoda. Raz chciałam z dziećmi wsiąść z nią do windy, to wpadła w panikę i musiałam wyjść, bo na mnie nawrzeszczała. Wszędzie jeździła tym rowerem. Czasami wracała zlana potem i jestem pewna, że robiła tysiące kilometrów. Trenowała każdego dnia i to kilka razy dziennie, podkreśliła z oburzeniem. Żartowałam z koleżankami przy piaskownicy, że może jest jakimś świadkiem koronnym, bo po co tak się ukrywa? Ale wtedy dziewczyny pokazały mi jej stary profil na fejsie. Miała tam zdjęcie z długimi włosami i wyglądała inaczej, ale i tak ją poznałam. Niedługo potem skasowała to konto. Lena miała ochotę powiedzieć coś do słuchu tej młodej matronie i ostro zbesztać ją za jej małostkowość, ale potrzebowała jej wiedzy, a czuła, że wścibstwo Malwiny może się do czegoś przydać. Mówiła pani, że często widywała Darię, kiedy ta wychodziła z mieszkania. Wróciła płynnie do przerwanego wątku. Czy dziś też pani była w domu? Naturalnie, potwierdziła Malwina. Gotowałam obiad, a potem prasowałam. Deskę trzymam w pokoju, gdzie mam doskonały widok na wejście do mieszkania tej Darii. I Lena nie wytrzymała. Widziała pani coś szczególnego? Rano jak zwykle wyszła na rower. Malwina najwyraźniej poczuła się dowartościowana uwagą policjantki, bo mówiła powoli, cedząc słowa, jakby napawała się przewagą. Ale wróciła znacznie później niż zazwyczaj, i to z chłopakiem. On niósł jej rower i ten ciężki plecak, z którym się nie rozstawała. Byłam w szoku, bo miałam ją za jakąś cholerną zakonnicę. Mówiłam pani wcześniej, że odkąd tutaj mieszkała, nigdy nie widziałam, żeby przyjmowała gości. Kłócili się trochę przed wejściem, ale wreszcie weszli do mieszkania i siedzieli tam dobre kilka godzin. Kiedy wyszedł, nie widziałam. Musiałam zrobić rodzinie obiad, bo mąż zaraz wracał z pracy, a w międzyczasie uśpiłam małą. Z chłopakiem? Lena powtórzyła jak echo. Jest pani pewna? Wasze okna dzieli kilka metrów od tamtego bloku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.